Kanuki kasira aku kudu saku programu. School Sprint Competition. Nge kudu saku. Firdaus hijan umra services. Bakafuru amu kuko sisemi kuroja hijan umra. Nge buri wamune Spyro. Abu kuri la pichi pichi za masanyalaze. Iza Spyro. Iza tamburu burunji. Atenga zuwe nyuke misindo kuzama. Ate kukasenta kasamu samu.